0: wario menkwagye wadwo mano ai asɛnea no soai menya motea mo kasa wawie wawie yimenkwagye wadwo nadwo mano e tatala sa wawie
1: Okay, FM. 1, 2, 1, 2, 7.